ani tam nie pojadem, bo ja nimą na śliwkartę pieszo nie pójdę. Pisać do cię nie będę, ani tam nie pojadem, bo ja nim

folks. Here's a story I've got to tell you in Polish, because it just doesn't work any other way. Pojechałem do Polski parę lat temu, wylądowałem w Warszawie i akurat w centrum miasta, koło ulicy Marszałkowskiej, odkryłem ciekawy, stary ogród. Stary? Aha, jeszcze od czasu króla Sasa. Można tam pospacerować i zobaczyć wspaniałe, wspaniałe rzeczy.

pójdziesz górą, a ja doliną. Zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty będziesz panna

goście wszyscy się zjawili, piwo gorzałeśkie pili, cielęciu na zdrowie, no i także krowie. Tatuś mówi gościom z rady, hej, nie koniec tej zabawy dzisiaj rodziny.